A very good morning muthikiria mwathani wetu netuije nacho kagia maromba na ure turombaga agatuigua na gato ingeria na ituje twamwita na twitikaga na gutyo ntubwebo burito mono mono kiriwe na twititie mirigwera mirito na no mwanka na tutuka munenkeria kenda tunogokia. Good morning and happy Mother's Day kiriba mami bon thema na ruantu rirua nigukarankiugaga uyo ikiumye kyao.